znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

El Radio 98 FM. Za chwileczkę wyruszamy na łódzkie drogi, a później o nowym ciekawym projekcie na Księżym Młynie, czyli powiemy o nowej tkalni.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Bezczelnie i zupełnie nieuprzejmie napisał do nas na kontakt@lradio.pl pan Krzysztof i zwrócił się do mnie w te słowa. Panie redaktorze, te pańskie zapowiedzi korków są dłuższe od samego stania w tych korkach. Ja nie wiem, gdzie pan stoi w korku, ale jesteś pan farciarzem, że tak krótko pan stoisz. A jak pan myślisz, że ja nie potrafię krótko, to proszę bardzo. Rondo Solidarności korki, Rąbińska od Traktorowej w stronę Siewnej, Przędzalniana od Fabrycznej w stronę Piłsudskiego, Krzemieniecka przy Krakowskiej, Obywatelska przy Jana Pawła, Piłsudskiego od Targowej w stronę Widzewa, Limanowskiego przy Włókniarzy. Dziękuję za uwagę. Więcej pretensji nie przyjmuję.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: Teren dawnego Union Texu, położony w kwartale ulic Kilińskiego, Tymienieckiego i Milionowej, zmieni swoją funkcję. W miejscu, które przez dziesięciolecia tworzyło przemysłową historię Łodzi, powstaną budynki mieszkalne oraz lokale handlowe i usługowe. Zaplanowano także place, aleje spacerowe i tereny zielone. Inwestycja obejmie około 5 hektarów. W ramach przedsięwzięcia ma powstać ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych nowych przestrzeni wspólnych. Projekt zakłada również zachowanie i ekspozycję zabytkowych budynków dawnego kompleksu fabrycznego, tkalni, kotłowni oraz maszynowni. Część terenu zostanie zagospodarowana jako park, który miasto przejmie na własność. Inwestycja została podzielona na 4 etapy. W pierwszym ma powstać 119 mieszkań w 3 nowych budynkach przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Milionowej. Zaplanowano również parking podziemny oraz rozwiązania związane z retencją wody deszczowej i zielenią na dachach. No księży młyn nam pięknieje. Zapraszamy, przyjdźcie tutaj. Tu naprawdę można przenieść się w czasie.
0: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio
1: 98 FM. Spójrzcie na zegary, bo już się zbliża godzina 9. Przed nami serwis informacyjny, później prognoza pogody, a potem cały dzień ciężkiej pracy.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
4: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
6: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz.
7: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
6: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
4: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
8: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
9: 30% mamy plony mniejsze. Nie?
4: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
10: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
4: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać. A nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Tu nie ma co za dużo gadać, tu trzeba po prostu wyjść i zacząć się opalać, bo dzisiaj pogodnie, ciepło, dużo słońca, temperatura maksymalna 27 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany południowo-zachodni, a wy co, w pracy, tak? Do 15, 16, 17, 18 i tak dalej, tak? Aż słońce zajdzie. Oj, szkoda, szkoda.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Elradio. Elradio.
1: Środa, 9 września, to już z górki, prawie koniec tygodnia. Jutro tylko czwartek, piątek i mamy weekend. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A jeśli w kasie pełno, to sukces pierwsza klasa. Zrobiłbym konkurs, to śpiewał, ale wy wiecie, że to Maryla Rodowicz. Ja nie wiem, ja coś polubiłem bardzo panią Marylę przez ostatnie dwa dni. W każdym razie będziemy mówić o pieniądzach za chwilę. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: El Radio. El Radio.
1: No to uwaga, teraz będą wiadomości mrożące krew w żyłach. Ile wynosi średnie wynagrodzenie brutto w poszczególnych branżach w województwie łódzkim? No i pojawiło się zestawienie, w którym prezentowane są dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny i one pochodzą z czerwca 26 roku, więc cieplusieńkie. Zakwaterowanie i gastronomia. W tej branży średnie wynagrodzenia wynosiły około 6020 zł brutto. No, szału nie ma. Administrowanie i działalność wspierająca. Średnie wynagrodzenia w tych branżach to 6514 zł brutto. Budownictwo. Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosiło 7600, prawie 700 zł. 7700 brutto, ale już jest niezła kasa. Przetwórstwo przemysłowe. Średnie wynagrodzenie w tej branży wyniosło 8152 zł. Na szóstej pozycji jest handel, naprawa pojazdów samochodowych. No i teraz, panowie mechanicy, średnio powinniście zarabiać brutto 8200. Jak zarabiacie mniej, to już wasi szefowie nas nie lubią. No a przed nami pierwsza piątka. O tym za chwilę.

0: El Radio
1: 98 FM. No to wracamy do tematu opublikowanych danych przez Główny Urząd Statystyczny z czerwca tego roku, ile w różnych branżach w Łódzkiem powinno się zarabiać. Miejsce piąte. Obsługa rynku nieruchomości. Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosiło 8300 brutto. Sektor przedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosiło 8500 brutto. Przemysł. Średnie wynagrodzenie 8600. Transport i gospodarka magazynowa. Tu średnie wynagrodzenie było 8700 zł brutto. Informacja i komunikacja. Średnie wynagrodzenia w tych branżach to 12 750 zł. No i jak wy się tam teraz czujecie? Macie powody, żeby pójść po podwyżkę? Jakby co, to spróbujcie dotrzeć do tych danych na piśmie i idziecie do szefa, rzucacie to na biurko razem z podaniem o zwolnienie. I heja!

0: El Radio.
1: El Radio.
2: No kulturka, czas na kulturkę, najwyższy czas na kulturkę, odkładamy w pracy wszystko co ważne, zajmujemy się teraz rzeczami najważniejszymi, czyli kulturą i osobistą i tą wielką, która jest na scenach, estradach i w innych kulturalnych miejscach w naszym mieście. Polecajka kulturalna, zapraszam.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Dziś wieczorem TME Polówka. Przy przystanku Architektura na Północnej o 21:00 pokaz filmu Parasite. To część sekcji miasta, w której architektura jest jednym z bohaterów filmowych historii. Jutro Centrum Łodzi przejmie muzyka. Startuje Great September. 3 dni koncertów w klubach i różnych przestrzeniach w centrum miasta. W programie blisko 100 występów. Między innymi Zalewskiego, Julii Wieniawy, Andrzeja Piasecznego, Marii Peszek, ale nie tylko.
5: To jest moim zdaniem przyszłość tego przedsięwzięcia. Międzynarodowość, pokazywanie polskich artystów, ale zderzanie ich z artystami spoza naszego kraju. Myślę, że to jest super doświadczenie. Dla nie tylko publiczności, ale dla artystów tak samo.
4: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek. Jutro także rockowe spotkanie gigantów w Atlas Arenie. Hollywood Vampires, Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry zagrają jedyny koncert w Polsce. Wieczór otworzy Smolik i Kev Fox. A w piątek łódzka sztuka ruszy na Księżyc. W Fabryce Aktywności Miejskiej przy Tuwima otwarta zostanie wystawa Anatomia Krzemu – Dari Solar. Wśród prac jest Wanda 2.0, dzieło wybrane do projektu Lunar Codex. Jedna z prac artystki już znajduje się na Srebrnym Globie.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Na początku września pojawiły się ogłoszenia o pracę w służbie cywilnej w województwie łódzkim. Nabory prowadzą urzędy i państwowe instytucje nie tylko w Łodzi, ale też m.in. w Pabianicach, Zgierzu, Kutnie, Łowiczu, Wieruszowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Radomsku, Pajęcznie i Opocznie. Jedne z ciekawszych ofert przygotowała Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. W kilku urzędach skarbowych w województwie łódzkim pensja zasadnicza wynosi mniej więcej 6900 brutto. Wpisano wykształcenie średnie. Nie ma natomiast wymogu wcześniejszego doświadczenia zawodowego w Urzędzie Skarbowym. W Łodzi Komenda Wojewódzka Policji szuka m.in. specjalistów do spraw wydatków osobowych i ewidencji księgowej, a Komenda Miejska pracownika do obsługi kadrowej. Pensje zasadnicze wynoszą od 5100 do 5250 zł brutto. W części ofert dochodzą trzynastka, dodatek stażowy i nagrody jubileuszowe. W samej Łodzi nowe nabory prowadzą m.in. Archiwum Państwowe, Izba Administracji Skarbowej, Łódzki Urząd Wojewódzki, Policja, Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Nadzór Budowlany. I w wielu z tych miejsc do pensji zasadniczej dochodzą jeszcze dodatki za wysługę lat, trzynastki i świadczenia socjalne. No jak?

0: El Radio.
1: No to mamy ten Międzynarodowy Dzień Urody, to warto się do tej urody dobrze jeszcze ubrać. Trendy trendami, ale istnieją połączenia kolorów, które są ponadczasowe. Na przykład beż i brąz. To taki duet, który od razu przywodzi na myśl minimalizm i wysoką jakość materiałów, a do tego sprawdza się na każdą okazję. Czerń i biel. Ponadczasowe połączenie, które nigdy nie wychodzi z mody i jest kwintesencją elegancji. Burgund i Bordo to luksusowe i stylowe połączenie. Złoto i granat, klasyka stylu glamour, w której kolory idealnie się uzupełniają i sprawiają, że cały look wygląda elegancko. Biel i écru. Tej jesieni na topie będzie zwłaszcza écru, szary i jego odcienie. Chłód szarości jesienią sprawdzi się doskonale. Warto postawić na totalny look składający się z różnych jego odcieni. Tak jest, szare rządzi. I tego będę się trzymał. Yeah.

0: El Radio
1: 98 FM. Zbliża się godzina 10. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Ja już dziękuję za uwagę. Piotrek Rogusz, kłaniam się. Do usłyszenia jutro o 6 rano. A za chwilę przywita się z wami Witek Lazar. Miłego dnia.
2: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Łódź! Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
2: Po reklamie.
4: Ostatni upalny dzień tegorocznego lata w centrum nawet do 31 stopni. Remont ulicy Franciszkańskiej w Łodzi zamknięta od Szklanej do organizacji win. Pomoc medyczna dla bezdomnych. Dzisiaj w gabinecie czeka lekarz internista.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Od Skierniewic, Warszawy, Siemiatycz, Porybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw centrum na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dzisiaj 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco, na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
6: Słońce świeci, aż chce się żyć.
7: Więcej słońca, więcej witaminy D.
8: Więcej radości.
9: Widać nawet na Piotrkowskiej.
10: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
4: Dzisiaj nie wszędzie będzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych, od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Drogowcy rozszerzają zakres remontu Franciszkańskiej od Szklanej do organizacji win. Od dzisiaj droga została zamknięta dla ruchu. Możliwe będą jedynie docelowe wjazdy gospodarcze. Remontowany odcinek najlepiej omijać Marysińską lub Łagiewnicką. Pasażerowie MPK będą mogli dłużej korzystać z przejazdu po remontowanym odcinku. Autobusy linii 85 zmienionymi trasami pojadą dopiero od niedzieli 13 września. W ramach remontu wymieniony zostanie wodociąg, a także powstaną nowe chodniki i jezdnia. Wybudowane będą także zatoki parkingowe i nowe przystanki autobusowe z podwyższonymi peronami i wiatami. Powstaną zieleńce i przybędzie drzew. Kolejnym krokiem zmian na Franciszkańskiej będzie remont od Szklanej do Inflanckiej. Trwają procedury przetargowe, które jeszcze w tym roku wyłonią wykonawcę prac. Cała ulica gotowa będzie w przyszłym roku. W funkcjonującym od października ubiegłego roku w Łodzi gabinecie medycznym dla osób w kryzysie bezdomności pojawi się dodatkowo lekarz internista. To kolejne rozszerzenie oferty miejsca, które zapewnia osobom pozostającym poza systemem tradycyjnej opieki zdrowotnej łatwy i bezpieczny dostęp do pomocy medycznej, mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11: Wiemy doskonale, że osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza. Wynika to zarówno z przyczyn formalnych, jak i takich praktycznych. Tutaj dajemy każdemu taką możliwość. Jeżeli lekarz na miejscu stwierdza, że pomoc jest potrzebna dużo bardziej, to wtedy też pokieruje do właściwych specjalistów, a my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej możemy taką osobę wesprzeć poprzez potwierdzenie jej prawa do świadczeń zdrowotnych.
4: Na ten moment dyżury internisty odbywają się w środy w godzinach 15-16. Te najbliższe zaplanowane są na 9 i 16 września. Kolejne terminy będą ustalane regularnie z wyprzedzeniem, a aktualny grafik będzie dostępny m.in. w formie papierowej w siedzibie gabinetu przy Pogonowskiego 34. Ponadto na miejscu pracują ratowniczka medyczna i konsultant do spraw aktywizacji zdrowotnej. Wsparcia udzielają także wolontariusze ulicznej misji medycznej.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi i okolicach dziś kolejny dzień tego, co nazwaliśmy ostatnim oddechem lata. Być może ostatnim. Sporo słońca, trochę chmur, ale nie groźnych. Piękna wakacyjna pogoda z temperaturą nawet do 27 stopni w najcieplejszej chwili dnia. No i ta sielanka będzie trwać do czasu. Wieczorem lunie i tak będzie padać przez całą noc, a jutro powróci wrzesień.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio.
9: El Radio.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą dookoła południa. Tak nazywa się nasz program. Trwa od 10 do 14, czyli zaczyna się 2 godziny przed południem, skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem w El Radio przez najbliższe 4 godziny.
2: El Radio.
9: El Radio.
2: 98 FM.
9: 98 FM.
2: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: To jest audycja dookoła południa, a to nasza kartka z kalendarza. Mamy środę, 9 dzień września, imieniny miesiąca, 9.9. No a kto naprawdę ma dziś te imieniny? Piotr, Sergiusz, Aniela, Augustyn, Aureliusz, Dionizy, Franciszek, Jacek, Jakub i Jan. Najlepsze życzenia dla Państwa, solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zapraszam.
1: To była Liwka w El Radio. Pytanie, które można uznać za standardowe. Do ilu razy sztuka? Standardowa odpowiedź brzmi do 3. Tym razem odpowiedź jest niestandardowa. Do 14 razy sztuka. To przypadek największej rakiety świata Starship. Wszystkie dotychczasowe loty były lotami balistycznymi, czyli rakieta startowała, leciała sobie w powietrzu, żeby być bardziej precyzyjnym, w atmosferze i lądowała, no czy też raczej spadała gdzieś tam do oceanu z różnym skutkiem. Krótko mówiąc, rakieta kosmiczna nie dolatywała do kosmosu do tej pory. Czy tym razem jest taka szansa? Odpowiedź za chwilę. Nigdzie nie lećcie.
0: El Radio.
2: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.